0: Mówię tej kanią dzieci.
1: Pleasure. Your party, John Duke Allen, shows back with valid class out of Wood Heights, negative ones.